0: Sami hity
1: na Radio Fantasy.
0: Maraton garantirano najväčších hitov.
2: Stoj. Loka.

0: y cosa buena, baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Same dobre vibracje.
2: To je Radio Fantasy.